Kiedy byłem w sobotę w Sibicy na PZKowskiej imprezie Kowzol Show, poprosiłem o rozmowę kronikarza tamtejszego koła, Stanisława Kołka. By nam przy rozmowie nie przeszkadzała głośna muzyka, zaprosił mnie do niedużego lokalu w domu PZKO. Do pokoiku, którego ściany pokrywały półki z setkami butelek po piwie, kufli. Powiedział, że to jego kolekcja i wielka pasja. Pomyślałem, że na następnym spotkaniu zapytam nie o pracę koła, ale właśnie o pasję sibickiego kronikarza.

0: Siedzimy w takiej małej salze, w takim prywatnym muzeum, można by tak powiedzieć, w Domu Polskim PZKO w Siwicy. Siedzimy w trochę takich innych klimatach. Tu jest, jak się mówi u nas, pipa. Jest napis, kaj się piwo waży, tam się dobrze darzy. A przede wszystkim półki, kilkaset butelek.
1: To moja pasja, można powiedzieć, całożyciowa. Już od czasów chyba średniej szkoły wyższej uczelni interesuje się piwem, browarnictwem.
0: Notabene jest pan członkiem beer klubu.
1: Tak jest, jestem członkiem beer klubu Braci Kuflowej na Zaolziu, która w tym roku notabene obchodzi 55-lecie od założenia swego. Od tego chyba się zaczęło. Zacząłem właśnie zbierać butelki, kompletne butelki z całego świata i także naczynia do picia piwa, czyli krygle, kufle, tak zwane sztuce. Uzbierał się tego za te kilkadziesiąt lat, ładna kolekcja. Przeszło 500 różnych artefaktów mam tutaj wystawionych w dwóch pomieszczeniach. Lubię właściwie to z tego powodu, że jest to jednak taka kolorowa kolekcja. Można się na tych butelkach, co może komuś się wydawać dziwne, nauczyć geografii, nauczyć designu, nauczyć jakiegoś odczucia piękna nawet, jakichś pomysłów ciekawych. Można zauważyć różne podobieństwa. Piwo na świecie już się waży kilka tysięcy lat. To jest bardzo długa tradycja między ludźmi, która właściwie do dzisiaj jeszcze istnieje i na pewno nie zaniknie, jak długo ludzkość będzie istniała.
0: Czy pamięta pan na przykład pierwszych 5 butelek?
1: Może nie tak dokładnie pamiętam, ale na pewno pamiętam, bo zbieram oprócz butelek także podkładki pod kufle i etykietki. Też ich mam kilkadziesiąt tysięcy, można powiedzieć. Zaczęło się na tak zwanej Spartakiadzie w Pradze. To było jeszcze z czasów komuny, właściwie w czasach średniej szkoły, to miałem chyba 16-17 lat. Będąc na tej Spartakiadzie, po południu mieliśmy wolne. I mieliśmy znaczek spartakiadowy i na ten znaczek można było jeździć tramwajami, autobusami po całej Pradze gratis. No i myśmy tak zwiedzali sobie tą Pragę. Od czasu do czasu wstąpiliśmy do jakiejś knajpki i tam zapodobały mi się podkładki i zacząłem to tam kolekcjonować i mam ich chyba może z 10-12 z tej Pragi z roku 1975. I prawdopodobnie od tego się to chyba wszystko zaczęło.
0: W Czechach jest sporo browarów i każdy ma swoje własne butelki, swoje własne te podstawki. Ile na przykład z tych browarów, które pan ma butelki, na przykład już nie istnieje?
1: Na pewno mam bardzo ciekawe i cenne artefakty, zwłaszcza z browaru ze Starej Karwiny. Właścicielem był hrabia Laryż. Mam kilka butelek, niektóre są niestety stłuczone, ale można odczytać też napis browar Karwina. Mam też, kolega robi takie amatorskie wykopaliska i właściwie znalazł bardzo dużo kapsli z tego piwa. Też z napisem browar Karwina, Brauerei Karwin albo po czesku piwowar Karwina. To są takie moje najcenniejsze artefakty.
0: A na przykład browar bracki z Cieszyna?
1: Browar bracki obecnie nazywa się arcyksiążęcy browar zamkowy w Cieszynie. Też mam oczywiście. Z browaru brackiego mam chyba największą kolekcję butelek, co się tyczy jednego browaru. Cała pół jednej ściany właściwie jest z browaru cieszyńskiego i mam niemalże wszystkie butelki. Oczywiście nie mówię o tych prehistorycznych, których już dzisiaj bardzo trudno się zdobywa, ale jedną taką prehistoryczną mam także, która ma napis na dnie. Schloss Brauerei Tessen. To jest też bardzo cenny artefakt mój. Ale jeśli mówimy o zanikających browarach, to musimy mówić o nowo powstałych browarach. Browary rosną jak grzyby po deszczu, tak? Ciągle ich przybywa. Jest to związane z tak zwaną rewolucją piwną, która przebiegła chyba w latach 70-tych, 80-tych ubiegłego wieku i ciągła się potem do 90-tych i nawet po upadku komuny coś się zaczęło rozwijać, bo każdy mógł sobie właściwie swój piwowarek wtedy założyć, tak?
0: A te małe browary, one mają swoje własne też butelki, podstawki, etykiety?
1: Etykiety na pewno. Butelki już raczej są kupowane hurtem, ale też się różnią. Różne browary mają różne butelki. Tylko, że muszę tu jeszcze powiedzieć jeden fakt, że czeskie i polskie butelki mam tylko od tych największych sztandarów.

0: te butelki pan pokosztował?
1: Nie byłem w 100%, powiem olbrzymią większość. Minimum, które nie skosztowałem, które dostałem jako w darze już puste. Na przykład ostatnio kolega przyjechał z Gruzji, to mi przywiózł butelkę i z naklejką z korkiem, to mam wystawione Gruzję. Inny kolega mi przywiózł z Malty piwko, tak, na Malcie jeszcze nie byłem. Czyli tam, gdzie nie byłem, to mi wożą. Tam, gdzie byłem, tam mam zawsze coś nazbierane.
0: Dzisiaj już chyba łatwiej dotrzeć do tych zagranicznych piw, ale jak było w czasach komuny? Czy ktoś to panu ewentualnie przywiózł, czy jak pan do tego docierał?
1: Z czasów komuny to może ta kolekcja się nie koncentrowała na zbieranie butelek, ponieważ były ograniczone możliwości. Zbierałem etykiety piwne, co nie był problem, bo można się było i pocztą sobie przesyłać te etykietki, wymieniać się, ale te butelki chyba to taki największy boom, jak się otworzyły granice. Potem czas w Schengen to już nie był żaden problem wyjechać na zachód.
0: Skąd pan ma na przykład najbardziej egzotyczny egzemplarz?
1: Najbardziej egzotyczny egzemplarz mam z Hawajów. Tam z kolei był mój zięć, który właściwie mieszka z moją córką w Londynie. Pracuje w firmie IT i właściwie najlepsi pracownicy w nagrodę zawsze wyjeżdżają na 2 tygodnie na Hawaje. I to mu się zdarzyło 2 razy. Był tam z żoną i stamtąd mi przywieźli piwo, które mnie bardzo ucieszyło. I mój zięć się bardzo dziwił, dlaczego ja tak się cieszę ze zwykłego, dla niego zwykłego piwa, nie? Ja mówię, no bo to jest Hawajów, to jest drugi koniec świata, nie? Potem jeszcze może mam z Australii coś ciekawego i tam z Azji, na pewno tam z Tajlandii, z Laosu, z Indii, z Korei Południowej, nawet z Japonii mam dużą serię też.
0: A czy jest jakiś egzemplarz naprawdę egzotyczny, że to jest takie piwo, na przykład, ja nie wiem, jakieś owocowe, czy jakieś?
1: Owocowych piw nie bardzo lubię. Może jak jadę samochodem, to bezalkoholowe, owocowe wypiję, ale od święta tylko. Piwa, mam taką zasadę, że piwo musi mieć aromat nie z owoców, ale z chmielu. Dzisiaj już są takie chmiele, które mają aromat różnych owoców. I zależy, jakiego chmielu się użyje, jakiego słodu się użyje, jak się skombinuje wszystkie te możliwości, jakie są dzisiaj, otrzymuje się bardzo egzotyczne smaki, bardzo dobre smaki. Można uważać mocne piwo, słabsze piwo na lato, na biesiady. Czyli tych piw jest bardzo dużo i jest bardzo wielki wybór i bardzo szeroki wybór.
0: A jakie ma pan najmocniejsze piwo?
1: Najmocniejsze piwo na świecie w ogóle, które jest, nie mam tej butelki, ale podobno 33% alkoholu, chociaż kto wie, czy już nie jest silniejszy, tak? To jest bardzo mocne, to już jest niemalże jakby...
0: Wódka właściwie.
1: Tak, no. Alkohol twardy, tak zwany, jak mówimy, nie? No, ale bardzo mocne piwa są tak zwane portery. One są bardzo smaczne, tylko nie można ich zbyt wiele wypić. To jest piwo takie na smaczek, na atmosferkę. Na przykład takie piwo może mieć od 8 do 10% alkoholu, tak? One jest takie nawet gęste, ciemne, bardzo smaczne i lubię te piwka. Tylko jak mówię, to nie są piwa biesiadne. Piwa biesiadne, moim zdaniem, najlepsze jest dziesiąteczka. Można siedzieć, biesiadować, wychodzi się i z lekką wesołością wraca się do domu.
0: Jakie jest pana największe marzenie, jeżeli chodzi o poszerzenie tej kolekcji?
1: No, mam tu obok wywieszoną mapę świata i są jeszcze państwa, z których nie mam piw, a na pewno tam piwa ważą. No to jeszcze mam szerokie pole do popisu, żeby tą kolekcję uzupełniać.
0: Pan lubi śpiewać, nie tylko przy piwie, bo pan był członkiem Goroli, prawda, zespołu z Mostów, ale jak ci właśnie zaczęła ta przygoda z muzyką rockową, bo dojdziemy na pewno do kapeli, którąście mieli tu właśnie w Siebickim Kole.
1: Muzyką zacząłem się interesować bardzo wcześnie, jednak moja siostra od najmłodszych lat grała na fortepianie, ja też uczęszczałem do szkoły muzycznej, grając na fortepian, ale zaliczyłem tylko rok, w pierwszej klasie szkoły podstawowej, potem się zbuntowałem i mówię, kto to widział chodzić do 2 szkół? No i mama się zgodziła i przestałem chodzić do szkoły muzycznej. Potem nawet trochę żałowałem, ale będąc w szkole podstawowej, to już miałem starszych kuzynów, którzy mieli płyty z Polski. I zaczęło się prawdopodobnie od breakoutów. Tadeusza Nalepy, mój starszy o 4 lata kuzyn, miał płyty. Myśmy sobie to z młodszym kuzynem, z moim rówieśnikiem przegrywali i żeśmy się zaczęli to uczyć właściwie, tak? Potem kończąc szkołę podstawową, przez wakacje między 9 klasą i 1 klasą szkoły przemysłowej w Karwinie, wjechałem na obóz harcerski do Polski, nad morze. I tam byli dwaj kumple i oni mieli gitary. Oni grali tych breakoutów, które wieśmieni się znałem z płyt, tak? Oni grali na gitarach. Zaszliśmy na plażę wieczorem pod gwiazdami. Na Wydmie żeśmy zaszli. I tam była atmosferka niesamowita. I oni zapylali tych breakoutów, jeden utwór za drugim. A ja z nimi, bo znałem to wszystko, nie? Przyjechałem do domu i mówię, mamo, na 15 urodziny chcę mieć gitarę. No i potem w szkole przemysłowej w Karwinie byli dalsi dwaj koledzy, którzy mieli grać. I ja od nich podpatrywałem i jestem właśnie z z Homołkiem, nauczyłem się od nich

0: grać na gitarze. Szło mi coraz lepiej. No i jak mówiłeś, skończyłem w zespole rockowym, grając na gitarze i śpiewając.
1: Już wtedy w tych czasach młodzieżowych?
0: Nie. Wtedy było taki na gimnazjum w Orłowie jeszcze. Tam była taka kapela założona. Oni się z Barbarella się nazywali, czy coś takiego. Sam jeszcze w czasach, to były lata 70. I tam jeździłem właściwie na ich próby. Dwa bębenki mieli, gitarę, elektryczne organki, takie jeszcze te starodawne, nie? Gitarę basową. I tam, żebym zaczął właściwie poznawać, jak można grać w zespole amatorskim. Tam się mi to bardzo zapodobało. No potem w szkole średniej żeśmy grali już na chmielu, na brygadach. Dziewczyny zawsze, kto miał gitarę, to był boss, nie?
1: Ale zespół założyliście z kolegami dopiero właściwie teraz, niedawno,
0: zespół,
1: prawda?
0: Zespół założyliśmy w roku 2013, może nawet 2014.
1: A to już miał pan elektryczną gitarę?
0: Jeszcze nie. Wtedy jeszcze grałem na akustycznie, ale nie w zespole. Wtedy moim ulubionym artystą był Marek Grechuta, krakowski artysta, znany poeta, piosenkarz, poezja śpiewana w jego wykonaniu jest niesamowita, dostaje człowiek dreszczy czasem. I ja te piosenki słuchałem od najmłodszych lat, jeszcze z pocztówek, to były te małe płyty, takie single, nie? I słuchałem tych piosenek i nauczyłem się. Miałem kolegów, którzy umieli grać na gitarze, na klawiszach. Darek Cymerys, bardzo dobry śpiewak. Tadzio Martynek, gitara solowa, rewelacyjne. Jakub Bocek, gitara basowa też. Bardzo doświadczeni chłopaki, kurni muzycy. I właściwie spotkaliśmy się w Wirklubie, tak? Założyliśmy grupę i mówię, bardzo bym chciał zaśpiewać Marka Grechutę. I w dziupli dałem recital piosenek Marka Grechuty. Ja śpiewałem, oni mi grali. Tadzio Martynek nawet oprócz gitary solowej na skrzypcach grał, bo tam niektóre sola są na skrzypcach też. I żeśmy chyba kilkanaście piosenek Marka Grechuty w jeden wieczór odśpiewali, odegrali.
1: I to już była ta kapela?
0: To już był trzon tej kapeli, jeszcze nie było nazwy. Myśmy byli po prostu kapela Bierklubu, Bierklubowska. I tam żeśmy tak wymyśleli, żeby corocznie się spotykać w dziupli. I nazwaliśmy te spotkania Bierklubowskie spotkania artystyczne. W skrócie BIR, BRSP, jako spotkania arty. A w skrócie to szło rozdzielić na BIRS party, tak? I tam przy piwku żeśmy zaczęli właśnie wymyślać dalszy repertuar. Za rok po Marku Grechucie już był Breakout. Mój ulubiony sercowy zespół był Breakout i ja znowu śpiewałem, a tam już była już kapela w pełnym składzie i tam żeśmy chyba nazwali wtedy może jeszcze nie Dyktatura Denaturatu, bo to taka przekorna nazwa trochę, ale w trzecim roku żeśmy wzięli na warsztat Republikę Grzegorza Ciechowskiego. To już bardzo ambitna muzyka, bardzo trudna i do śpiewania tam już śpiewał Darek Cymerys. Ja się przesiadłem na gitarę akompaniującą. Już wymieniliśmy perkusistę, bo Andrzej Mazur już wtedy miał inne obowiązki i doszedł do nas Roman Pociorek. I w tym składzie żeśmy grali chyba najdłużej, bo chyba kilka, może 10 lat. I ta Republika to była rewelacja, bo bardzo nam się to udało też, żeśmy mieli tych prób całą masę, bo to wyszlifować taką muzykę na poziom, żeby ją można było prezentować, to trzeba się temu było dość tak poświęcić.
1: I zmieniliście nazwę.
0: I rozmyślałem, no to jak się nazwiemy? Jak już teraz dajemy takie nie, na pół profesjonalne koncerty, nie? To był taki pomysł. Wiecie co? Gramy Republikę, to daj mi coś przekornego, nie? Co jest przeciwko Republice, nie? Bo Republika to taka demokracja, nie? To wiecie co? To dajmy Dyktaturę Proletariatu, nie? Proletariatu? Dajmy Denaturatu, nie? Z Dyktatury Proletariatu była Dyktatura Denaturatu. I całe się to nazywa w skrócie BCDD. Bierklubowska Dyktatura Denaturatu. BC łamane DD. Brzmi jak ACDC.
1: Gdzie was można było usłyszeć?
0: Graliśmy najczęściej w dziupli. Tam żeśmy dali chyba najwięcej koncertów podczas naszej działalności. A potem byliśmy już zapraszani do różnych kół PZKO na różne imprezy. Graliśmy w Nieborach na Oszeldówce. Graliśmy w Jabłonkowie na stulecie niepodległości Polski. To żeśmy mieli na warsztacie czerwone gitary. Kilkanaście utworów. Śpiewaliśmy w Karwinie we Fryszczacie w domu PZKO. Też na spotkaniu chórów. Też czerwone gitary żeśmy dawali. Na Strzelnicy tu w czeskim Cieszynie, w Olbrachcicach w domu PZKO też była impreza. No i tak różnie, po różnych kołach PZKO-owskich.
1: Czyli grywacie, czy grywaliście głównie polską muzykę rockową, tak?
0: Wyłącznie polską muzykę rockową, bluesową. Muszę wspomnieć o Jamie, rewelacyjnym zespole, bo to jest muzyka, po której też chodzą ciarki po plecach, jak się ją dobrze zagra. I był bardzo duży sukces. Publiczność bardzo dobrze odbiera takie zespoły jak Republika, Jam, Czerwone Gitary, to ci starsi, tak? Z łezką w oku zawsze wspominali swoją młodość, tak? Graliśmy jeszcze jeszcze na życzenie graliśmy Lady Punk, Perfect.
1: Z przekorą tak powiem, że graliście chyba głównie dla średniaków i starszaków, prawda? Bo młodzież już ma trochę jednak inne gusta.
0: Graliśmy, ale muszę powiedzieć, że nawet maluchy szalały przy czerwonych gitarach pod sceną tańczyły. Czyli uważam, że polska muzyka rockowa jest dla wszystkich, niezależnie od wieku. Oczywiście każdy ma swój gust, ale ta muzyka jest tak dobra, tak wpadająca w ucho, że może porwać, nie powiem, że każdego, ale większość publiczności, niezależnie od wieku.
1: Mówiłem, grywaliście, bo na razie jest przerwa, tak?
0: No chłopaki się pożeniły, mają dzieci, trzeba jednak wychować dalszą generację. Ja tam byłem najstarszy, byłem po 60 już, a wszyscy chłopaki mają między 25 rokiem i 30 rokiem życia, tak? Czyli ja jestem niemalże o generację i pół od nich starszy, no ale oni znowu namierzycili całą sprawę organizacyjną i finansową i to ja miałem na głowie. Zawsze mówili, ty się szef, tak się starej, nie? Czyli tak było i bardzo dobrze i wierzę, że jeszcze wrócimy do tego grania, bo lubimy to wszyscy i tęsknimy za tym graniem. Tylko z powodów czasowych, żeśmy musieli to wszystko ograniczyć.

Posłuchali Państwo audycji pod tytułem Butelki, kufle i blues, czyli śmielowe i muzyczne pasje Stanisława Kołka. Na zakończenie jeszcze piosenka Marka Grechuty, Dni, których nie znamy. A zza mikrofonu żegna się już z Państwem autor audycji Jacek Sikora. Życzę miłego weekendu. Do usłyszenia.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie.